0: Proszę ją, mówię, posła.
1: Go ahead.
0: Please come, Sheldon, Garrity.
1: I copy, go ahead.
0: California personalized, Charles Henry, Edward Nora, Zebra, 10, Black Lexus.